0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Minsan, isa akong artista. Umaarteng masaya kahit nasasaktan na.
5: Hugot na more!